0: wybiła północ. Burzowa noc przed nami, ostrzegają zarówno synoptycy, jak i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Czad groźny także latem. Od weekendu śląscy strażacy z jego powodu interweniowali już ponad 900 razy. Specjalny zespół powołany przez władze Chorzowa ma wyjaśnić okoliczności pożaru tamtejszego składowiska odpadów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Na zbliżającą się noc synoptycy prognozują burze dla całego kraju. Mogą one pojawić się w ich trakcie, porywy wiatru, nawet do 100 km na godzinę, trąby powietrzne, opady gradu i ulewne opady deszczu. Najsilniejsze burze prognozowane są dla pasa od południowego zachodu aż po północny wschód Polski. W pierwszej części nocy na zachodzie oraz w centrum kraju największym zagrożeniem będzie silny wiatr. Natomiast najbardziej intensywne opady deszczu mogą się pojawić na północy kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że miejsca występowania najsilniejszych zjawisk atmosferycznych, a także ich natężenie mogą ulec zmianie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem i burzami z intensywnymi opadami deszczu dziś w nocy. Alert obejmuje województwo dolnośląskie, lubuskie oraz część zachodniopomorskiego. RCB informuje również, że możliwe są przerwy w dostawie prądu. Przypomnijmy, w województwie śląskim do 5 nad ranem będą obowiązywały wydane przez synoptyków alerty pierwszego stopnia przed burzami. Jak informują strażacy, na razie w regionie nie ma poważniejszych zgłoszeń dotyczących burz i ewentualnych ich efektów. Wciąż obowiązują także ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Te będą aktualne do 20. A ponad 900 razy w ostatnich 4 dniach interweniowali śląscy strażacy w związku z ulatnianiem się tlenku węgla. Jak przypominają strażacy, Czad jest groźny również latem. Wysoka temperatura może powodować występowanie tzw. cofki kominowej, przez którą spaliny wracają do mieszkań. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch pytała mieszkańców regionu, czy wiedzą, że Czad jest niebezpieczny również latem.
2: Myślę, że i latem. Zabija ludzi.
3: No oczywiście, zawsze. Ja tak straciłam koleżankę. Mama czuwała na fotelu, aż Basia się skończy kąpać.

0: Mamusia zasnęła, Basia się nie umiałaby dostać. Wyszła z wanny i tak na tych drzwiach już została.
1: Twoja rodzina czy ty wpuszczacie kominiarza do domu?
2: Kominiarza, no.
3: Dwa razy w roku. Dbając o zdrowie, o życie.
4: Ostatnio nawet miałem okazję gościć kominiarzy u siebie, także tak.
5: Warto pamiętać też o wietrzeniu mieszkań, przeglądach kominiarskich i instalowaniu czujek czadu.
6: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
5: Specjalny zespół powołany przez władze Chorzowa wyjaśni okoliczności pożaru składowiska odpadów przemysłowych przy ulicy Kluczborskiej. Na czele grupy stanęła Małgorzata Łozowska, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw bezpiecznego środowiska. A do wspólnych prac w Radzie w razie potrzeby zapraszani będą przedstawiciele innych służb i instytucji. Głównym zadaniem zespołu jest zebranie dokumentacji oraz koordynacja działań mających na celu ustalenie przyczyn wybuchu pożaru. Niezależnie od śledztwa, prezydent Chorzowa Szymon Michałek zapowiedział skierowanie wniosków do marszałka województwa oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Służby te mają skontrolować zezwolenie wydane w związku z działalnością zakładu produkcji paliw alternatywnych, na terenie którego doszło do pojawienia się ognia. Przypomnijmy, w ubiegłą środę z żywiołem walczyło w tym miejscu kilkuset strażaków, którzy dopiero w poniedziałek zakończyli ostateczne zabezpieczenie pogorzeliska. Gęsty czarny dym był wtedy widoczny z odległości kilkudziesięciu kilometrów, a mieszkańcy miast aglomeracji ze względów bezpieczeństwa byli proszeni o nieotwieranie okien. Służba więzienna świętowała we wtorek w Katowicach. To okazja do wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe, a także odznaczeń i wyróżnień dla funkcjonariuszy. Jak mówi pułkownik Przemysław Hajos, dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Katowicach, pracownicy zakładów karnych mają wiele zadań.
7: Służba polega na tym, żeby znaleźć cel i próbować pomóc człowiekowi. Pomagamy tym ludziom w różny sposób, poprzez programy resocjalizacyjne, poprzez rozmowy psychologiczne. Wiadomo, trafiają do nas ludzie pokrzywdzeni przez los, skrzywieni życiem, zostają skazani i generalnie społeczeństwo o nich zapomina. Trafiają do nas, do jednostek i służba więzienna musi ich wyprowadzić i zresocjalizować. Wywodzą się z trudnych środowisk, z trudnych rodzin, a my to potem musimy jakoś spróbować naprawić.
5: Świętowanie w Katowicach zwieńczyło złożenie wieńca przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego oraz występ orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji. Jak informowaliśmy, przed nami doba z gwałtowną burzową aurą, gradem i ulewami. Noc zapowiada się wyjątkowo ciepło, z temperaturą minimalną od 19 do 21 stopni, a dzień przyniesie uciążliwy upał do 33 stopni. Wiatr będzie gwałtownie wzmagał się podczas nawałnic, niosąc porywy do 80 km na godzinę, miejscami zarówno nocą, jak i w dzień nawet do 100 km na godzinę.
8: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem i burzami z intensywnymi opadami deszczu w nocy. Alert obejmuje województwa dolnośląskie, lubuskie i część zachodniopomorskiego. RCB informuje również, że możliwe są przerwy w dostawie prądu. Burze przeszły już przez Wielkopolskę. Jak informuje rzecznik prasowy Wielkopolskich Strażaków Martin Halasz, do 21 odnotowano ponad 70 zgłoszeń związanych z przechodzącym frontem burzowym. Najwięcej interwencji, blisko 30. Do tych interwencji doszło w powiecie leszczyńskim. Najpoważniejsza sytuacja wystąpiła w gminach Osieczna i Lipno, gdzie silny wiatr powalał drzewa. Na szczęście nie ma poszkodowanych. Silne porywy wiatru i bardzo prawdopodobne opady gradu prognozuje na dziś Tomasz Machowski z Polskich Łowców Burz. Na antenie Polskiego Radia 24 mówił, że po jutrzejszych, dzisiejszych właściwie nawałnicach, czwartek będzie spokojniejszy pod względem pogodowym i może być chłodniej.
9: Jutro jeszcze początkowo na wschodzie i tak w centrum temperatura może sięgać 30-35 lokalnie stopni nawet. Natomiast wieczorem i po południu zaczną się tworzyć burze i one mogą być gwałtowne. Na wschodzie, w centrum i na południowym zachodzie Polski. W czwartek już na terenie całego kraju będzie przyjemnie.
8: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia przed upałem dla znacznego obszaru kraju. Dla Polski południowo-wschodniej wydano ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia, a dla pozostałego obszaru alerty drugiego stopnia. 30-40 groszy drożej na litrze. Zdaniem ekspertów takiej podwyżki na stacjach benzynowych można spodziewać się już dziś, czyli po zakończeniu pakietu osłonowego ceny paliw niżej. Wczoraj to był ostatni dzień regulowanych przez rząd maksymalnych cen. Ekspert do spraw energetyki Daniel Czyżewski mówił w Polskim Radiu 24, że teraz obecnie ropa jest już dużo tańsza niż w czasie kulminacji wojny na Bliskim Wschodzie.
10: Ceny ropy na międzynarodowych rynkach, jak i ceny samych

0: paliw wróciły do mniej więcej poziomów sprzed kryzysu. W porównaniu do zeszłego roku czy do pierwszego kwartału tego roku, to te ceny są podobne i nie są wysokie.
1: W ostatnim dniu programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, wczoraj za benzynę bezołowiową na stacjach płaciliśmy maksymalnie 6 zł, za benzynę 98-oktanową 6,68 zł. Olej napędowy kosztował na stacjach maksymalnie 6,19 zł za litr. Jeśli chodzi o to, co nowego w rządzie, to polski rząd ma nową pełnomocniczkę do spraw wspierania odporności i bezpieczeństwa kraju. Jeśli chodzi właśnie o to, co pełnomocniczka mówi, to na pewno zapowiada, że ma kilka zadań do wykonania.
2: Po pierwsze, dopilnowanie tego, żeby wszystkie projekty, które zostały zamówione, umowy, które zostały podpisane w ramach mechanizmu SAFE, zostały na czas wykonane przez polski przemysł zbrojeniowy. Po drugie, to jest kwestia negocjacji z partnerami zagranicznymi w ramach wspólnych zakupów. Kolejne zadanie to jest współpraca międzynarodowa, chociażby z firmami amerykańskimi.
1: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka jest pełnomocniczką rządu do spraw wspierania obronności państwa. Wcześniej była pełnomocniczką do spraw programu SAFE. Jest też od niedawna wiceministrą obrony narodowej. Teraz przechodzimy do polsko-ukraińskich stosunków międzynarodowych. O to, by te stosunki były lepsze, apelują także przedstawiciele ukraińskiego kościoła.
3: Wystosowany apel o pojednanie na konsystorzu w Rzymie to odpowiedź na rosnące napięcia polityczno-historyczne między tymi narodami. Biskupi piszą w nim o potrzebie rozbrojenia języka po obu stronach, podkreślając, że chodzi nie tylko o słowa, ale też o gesty i symbole. Kardynałowie odwołali się też do nauczania papieży. Powołali się na list Jana Pawła II, napisany w 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Papież wzywał w nim, aby obywatele obu krajów patrzyli na siebie wzrokiem pojednania. Hierarchowie podkreślają również, że pamięć historyczna nie może prowadzić do wzajemnej nienawiści i zachęcają do budowania uczciwego dialogu. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
4: To są aktualności jedynki.
1: Robert Lewandowski został piłkarzem Chicago Fire. To już oficjalne informacje potwierdzone przez amerykański klub piłkarski Major League Soccer. Prawdopodobnie Lewy będzie grał, tak jak i w Barcelonie z numerem 9. W podcaście Appen & Adams Show trener Chicago Greg Berhalter oficjalnie potwierdził zakontraktowanie Polaka i mówił o możliwej rychłej dacie debiutu Lewego w barwach strażaków. Potwierdzam jednoznacznie, że Robert Lewandowski został piłkarzem Chicago Fire. To niesamowite. Chcemy budować organizację światowej klasy, a do tego potrzeba światowej klasy zawodników. Mamy nadzieję, że debiut nastąpi 16 lipca, już tak wcześnie. Do roboty. Kontrakt polskiego napastnika z Chicago Fire obowiązuje do 2028 roku. Noc jest burzowa, zwłaszcza na zachodzie kraju. Wyładowania są możliwe jednak w całej Polsce, miejscami z gradem. Na termometrach od 13 do 21 stopni średnio było na przykład w Krośnie w tej chwili prawie 26 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1005 hektopaskali. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Obszar podwyższonego ciśnienia zalega nad Morzem Północnym, Danią i Bałtykiem. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr zmienny 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2. Temperatura powietrza około 19 stopni, widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr zmienny 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2. Temperatura powietrza około 20 stopni, widzialność dobra, później miejscami przelotny deszcz. Zatoka Pomorska, wiatr wschodni skręcający na północny 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe, wiatr wschodni skręcający na północny 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska, wiatr wschodni skręcający na północny 2 do 4 w porywach 5 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra do umiarkowanej, później przelotny deszcz i możliwa burza. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr północny 2 do 4, skręcające na północno-zachodniej 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr północno-wschodni skręcający na północno-zachodniej 3 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
4: Jedynka.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy,
2: a wśród nich
1: Justyna Steczkowska. My jesteśmy tu za kres. Staszek Karpiel-Bułecka. Pójdę tam, gdzie góry dotykają nieba. Brata.

Ja mówię, zrobi im obiad, podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki, odrobili lekcje, pouczyli się trochę. To zrobię. To ja zrobię. A ty dalej.

0: wybiła północ. Burzowa noc przed nami, ostrzegają zarówno synoptycy, jak i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Czad groźny także latem. Od weekendu śląscy strażacy z jego powodu interweniowali już ponad 900 razy. Specjalny zespół powołany przez władze Chorzowa ma wyjaśnić okoliczności pożaru tamtejszego składowiska odpadów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Na zbliżającą się noc synoptycy prognozują burze dla całego kraju. Mogą one pojawić się w ich trakcie, porywy wiatru, nawet do 100 km na godzinę, trąby powietrzne, opady gradu i ulewne opady deszczu. Najsilniejsze burze prognozowane są dla pasa od południowego zachodu aż po północny wschód Polski. W pierwszej części nocy na zachodzie oraz w centrum kraju największym zagrożeniem będzie silny wiatr. Natomiast najbardziej intensywne opady deszczu mogą się pojawić na północy kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że miejsca występowania najsilniejszych zjawisk atmosferycznych, a także ich natężenie mogą ulec zmianie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem i burzami z intensywnymi opadami deszczu dziś w nocy. Alert obejmuje województwo dolnośląskie, lubuskie oraz część zachodniopomorskiego. RCB informuje również, że możliwe są przerwy w dostawie prądu. Przypomnijmy, w województwie śląskim do 5 nad ranem będą obowiązywały wydane przez synoptyków alerty pierwszego stopnia przed burzami. Jak informują strażacy, na razie w regionie nie ma poważniejszych zgłoszeń dotyczących burz i ewentualnych ich efektów. Wciąż obowiązują także ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, te będą aktualne do 20. A ponad 900 razy w ostatnich 4 dniach interweniowali śląscy strażacy w związku z ulatnianiem się tlenku węgla. Jak przypominają strażacy, Czad jest groźny również latem. Wysoka temperatura może powodować występowanie tzw. cofki kominowej, przez którą spaliny wracają do mieszkań. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch pytała mieszkańców regionu, czy wiedzą, że Czad jest niebezpieczny również latem.
2: Myślę, że i latem. Zabija ludzi.
3: No oczywiście, zawsze. Ja tak straciłam koleżankę. Mama czuwała na fotelu, aż Basia się skończy kąpać. Mamusia zasnęła, Basia się nie umiała wydostać. Wyszła z wanny i tak na tych drzwiach już została.
4: Twoja rodzina czy ty wpuszczacie kominiarza do domu?
5: Kominiarza? No.
2: 2 razy w roku. Dbając o zdrowie, o życie.
6: Ostatnio nawet miałem okazję gościć kominiarzy u siebie, także tak.
0: Warto pamiętać też o wietrzeniu mieszkań, przeglądach kominiarskich i instalowaniu czujek czadu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Specjalny zespół powołany przez władze Chorzowa wyjaśni okoliczności pożaru składowiska odpadów przemysłowych przy ulicy Kluczborskiej. Na czele grupy stanęła Małgorzata Łozowska, pełnomocnik prezydenta.

0: prezydenta miasta do spraw bezpiecznego środowiska, a do wspólnych prac w Radzie w razie potrzeby zapraszani będą przedstawiciele innych służb i instytucji. Głównym zadaniem zespołu jest zebranie dokumentacji oraz koordynacja działań mających na celu ustalenie przyczyn wybuchu pożaru. Niezależnie od śledztwa, prezydent Chorzowa Szymon Michałek zapowiedział skierowanie wniosków do marszałka województwa oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Służby te mają skontrolować zezwolenie wydane w związku z działalnością zakładu produkcji paliw alternatywnych, na terenie którego doszło do pojawienia się ognia. Przypomnijmy, w ubiegłą środę z żywiołem walczyło w tym miejscu kilkuset strażaków, którzy dopiero w poniedziałek zakończyli ostateczne zabezpieczenie pogorzeliska. Gęsty czarny dym był wtedy widoczny z odległości kilkudziesięciu kilometrów, a mieszkańcy miast aglomeracji ze względów bezpieczeństwa byli proszeni o nieotwieranie okien. Służba więzienna świętowała we wtorek w Katowicach. To okazja do wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe, a także odznaczeń i wyróżnień dla funkcjonariuszy. Jak mówi pułkownik Przemysław Hajos, dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Katowicach, pracownicy zakładów karnych mają wiele zadań.
1: Służba polega na tym, żeby znaleźć cel i próbować pomóc człowiekowi. Pomagamy tym ludziom w różny sposób, poprzez programy resocjalizacyjne, poprzez rozmowy psychologiczne. Wiadomo, trafiają do nas ludzie pokrzywdzeni przez los, skrzywieni życiem, zostają skazani i generalnie społeczeństwo o nich zapomina. Trafiają do nas do jednostek i służba więzienna musi ich wyprowadzić i zresocjalizować. Wywodzą się z trudnych środowisk, z trudnych rodzin, a my to potem musimy jakoś spróbować naprawić.
0: Świętowanie w Katowicach zwieńczyło złożenie wieńca przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego oraz występ orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji. Jak informowaliśmy, przed nami doba z gwałtowną burzową aurą, gradem i ulewami. Noc zapowiada się wyjątkowo ciepło, z temperaturą minimalną od 19 do 21 stopni, a dzień przyniesie uciążliwy upał do 33 stopni. Wiatr będzie gwałtownie wzmagał się podczas nawałnic, niosąc porywy do 80 km na godzinę, miejscami zarówno nocą, jak i w dzień nawet do 100 km na godzinę.
2: Będzie zażalenie na decyzję warszawskiej prokuratury w sprawie dwóch wież. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie doszukała się znamion czynu zabronionego i umorzyła wczoraj śledztwo. Chodzi o plany budowy biurowców w centrum Warszawy i potencjalne wręczenie korzyści majątkowych. W tej sprawie zeznawał m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński. Pełnomocnik austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję prokuratury.
3: Reprezentujący pokrzywdzonego biznesmena Jacek Dibuła wskazał, że należało spodziewać się umorzenia śledztwa, bo podczas przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego prokuratura uchylała niemal wszystkie pytania pełnomocników austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera. Mecenas Jacek Dibuła zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję prokuratury.
4: Głęboko ufamy, że decyzją sądu to postanowienie zostanie uchylone ze stosownymi wytycznymi nakazujące dalsze prowadzenie tej sprawy.
3: Sprawa tak zwanych dwóch wież wyszła na jaw w 2019 roku. Chodziło o niezrealizowane plany wybudowania dwóch wieżowców na należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna działce w centrum Warszawy. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdził, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji. Przemysław Lis, Polskie Radio.
2: Sąd Okręgowy w Warszawie zajmie się dziś tymczasowym aresztem wobec Zbigniewa Ziobry. Na posiedzeniu sędziowie rozpoznają zażalenie obrony byłego ministra sprawiedliwości na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Uprawomocnienie decyzji o tymczasowym areszcie pozwoli prokuraturze na rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Sąd niższej instancji zgodził się na tymczasowy areszt w lutym, kiedy były minister był jeszcze w Budapeszcie. Sprawa utknęła w Sądzie Okręgowym. Jeśli uda się utrzymać postanowienia o tymczasowym areszcie, procedura ekstradycyjna może potrwać nawet kilka lat. Zdaniem prokuratury Zbigniew Ziobro mógł popełnić 26 przestępstw. Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Lublinie, w którym zginęła wczoraj 17-latka kierująca BMW, a 7 osób zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to auto jadące od strony centrum zjechało na przeciwległy pas ruchu i zderzyło się z nadjeżdżającą Toyotą. Po zdarzeniu BMW dachowało. Akcja ratunkowa na miejscu zdarzenia była bardzo trudna, mówi rzecznik komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Bartłomiej Pytka.
5: Część z tych osób udało się wydostać bez rozcinania samochodu, natomiast kierowca oraz pasażerka, którzy byli zapięci w pasy, a samochód leżał na dachu, byli tak zakleszczeni, że trzeba było użyć tych narzędzi hydraulicznych do wydostania ich na zewnątrz oraz udzielali

0: udzieliliśmy pozostałym uczestnikom tego zdarzenia pierwszej pomocy.
1: Łącznie podczas wypadku interweniowało 12 strażaków, a także policja i pogotowie ratunkowe. Brytyjski rząd wyda dodatkowe 15 miliardów funtów na obronność. Pieniądze mają wzmocnić armię, marynarkę wojenną i lotnictwo w czasie, gdy NATO oczekuje od państw członkowskich większych nakładów na bezpieczeństwo. Decyzję Londynu pochwalił sekretarz generalny Sojuszu.
2: Mark Rutte mówi, że to krok w dobrym kierunku, ważny nie tylko dla bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, ale też całego sojuszu. Keir Starmer tłumaczył, że dodatkowe pieniądze na armię to nie polityczny wybór, ale odpowiedź na świat, który, jak mówi, zmienił się na naszych oczach. Chcemy, aby nasi obywatele mogli żyć w świecie opartym na pokoju, stabilności i rządach prawa, ale paradoks pokoju polega na tym, że kiedy świat się zbroi, a agresja rośnie, najlepszym sposobem, aby uniknąć wojny, jest przygotowanie się do niej, mówił brytyjski premier. Nowe środki mają pomóc m.in. w zakupie dronów, uzupełnianiu zapasów amunicji, modernizacji sprzętu i rozwijaniu programów samolotów bojowych przyszłości. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
1: Francja. W 1/8 finału mundialu Francuzi pokonali Szwedów 3-0 w meczu rozegranym w East Rutherford koło Nowego Jorku. Kolejnym rywalem trójkolorowych będzie Paragwaj, który w poniedziałek sensacyjnie wyeliminował Niemcy. Dwie bramki zdobył Kylian Mbappé, jedną Bradley Barcola. Szwecja zakwalifikowała się do turnieju w Ameryce Północnej rzutem na taśmę, pokonując w finale baraże Polskę 3-2. Można było przewidzieć, że w starciu z finalistą poprzedniego mundialu i triumfatorem z 2018 roku zespół ze Skandynawii nie zdoła nawiązać równorzędnej walki. I rzeczywiście Francuzi mieli ogromną przewagę i oddawali mnóstwo strzałów, ale niespodziewanie długo nie potrafili pokonać bramkarza Jakoba Zetterstrema. Udało się to dopiero w końcówce pierwszej połowy, gdy indywidualną akcją popisał się Kylian Mbappé. W 53 minucie na 2-0 podwyższył Bradley Barcola, a reprezentantów trzech koron dobił znów Mbappé, który pokonał bramkarza po raz drugi w 74 minucie. Spotkanie Francji z Paragwajem w 1/8 finału Mistrzostw Świata planowane jest na sobotę na 23 polskiego czasu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Dziś na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie duże z opadami deszczu, na pozostałym obszarze także więcej chmur. Największe prawdopodobieństwo burz we wschodniej, południowej i centralnej części kraju, a na termometrach od 18 stopni nad samym morzem i lokalnie na zachodzie i około 30 w centrum, do 34 i 36 we wschodniej i południowej wschodniej części kraju. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę, lokalnie do 100. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i będzie rosło.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii.